chief ya fat meri dogo yamma der goro jakina dog fidi yambini na karge ay kali hurle namba sey di dehle namba sey di rajewo na kikiji da bonka tani wanda ndaruni toka atoke ngolle wanda ni suma sumana ngada yamma sunde chila wani azay fitajon universite kanjamena tanida wani irburani na fidi awan suma zina zini lisunda sunda zilatas bangol ngada nem hatte ngoloda tata hatu ngoloda le ingani nalanga huru hachai suma shumana irin kolo vogo vogo fazu uruzu jivirina tete niline nana gange adanga bangol ngada yama mbas maidichata tani huri maimana mbasa wayat nalu varaktamu varaga varaktamu varaga nana mbas maidichata nga tingudu atlegi zina ko nzuge wani sama iman mal toka hurbur ma mahni ministra na sama iman Dr. Sitak yo mbatina wani ke hege mundari ya mahni ministra mai achada ministra dan dat iriti lura tayo sumai sumana ifazika duk ndakara ya ni Fatime Haram dat li huri ma mma imana ni ngare hama tayo sumai sumai jew na tayo sumi semi sumai jew na de dide manga golos uruzutu na sama iman abaka rozi tegi awan suma zilfi di fitazan za varakana varaktaz ya wani azima alamalvun tokura ni hini invota maungolo dana ngara yami maamda wani irburu mchano na zinba gol udu a atlege azina wanifok mai mungol maangata itani wan suma na zuwa ni mbudbo zini mbudu na wani ki suma na ngara yami sosietiru ngolo na halangvok miyamana sesi yama awani sama imana azel amuchisham ga gol urusunda na wani Abderrahman Gadimi wani malivun ni hatta hatto andani burumi ka manan ma delegate suma isman hurso mutank titen ka hurzim jamenin tani wani sumana suma isum pario ze avozina awani sumana zu wani sunuzia wani yoina tlegene eya ni yamma bas danga bazai ka taitani na halangwana ze fi hatta awana zin malaze humuzu jivina titen ngara matlek sum dang sum sum na yoze huru ambas dang baze tani mina anda ambas sanga villom poda kaze dina atlege zina ngami mi dana zwa zibi jivina titen wanas bak ba yam tlege zin gon sum sum na tazani tin wani ani government gol gon ar wanan hawa tlege zin wani lin vani azi kala ze ka tai tani wani hintew anjuna mina fami de wonin dana ga warakva kaze ani dat baktumba na ngara yam sunda tirina halang wani ni ngolora yam basiron hin dirzo muzu jiverina tetet mi dana za tet udu gat dat me abon tani wani ni governor am yam ndaga di gerer en general Abdullahi Ibrahim Siam wani bourge di bourm kam no razmi mongona awani urazimi mongo na wana mfidi fitamba ni kisuma isumana zuwa ni sun mazira wana zelada mbu ni irabozia awana urusun mazira wana vahina kalkolo ndi nambasa lisunda kidimi ngana ugodi minisha wita kantongi namba huri imama ngolodana ngara yamvok miyamano ona pewe na manazi nfi taze huri imamimi fami azahala magaini ni mege wani mbaktumba ngana mba jogri mbaktumba na ndatuwa ni mbaktumba na zibiri dunu ngada yamsunda na zala tew titewa na zinvazu uruzu jivirina tete niki yanka yamchina jewurina wana zibakila rungol ngada ni yama una huuma imana yoma shiksu mtine sumani yoze yambase dangada wani samana aviva kazi ngadi wani da mgana godimina hazin iriza vwa una gagwana zbangoli ngada ni yambal maimana mbasa hamu wansumuna zoom kina ha wana tlegeza na huri maana hazin wansumuda wana nfini fida nga holungo za ey kolori wana zana tlegeza na wanga tew lidi miwana za gija wanga tit udu ubal mama holungo me kolori dati abon katani wandani dadi ambasa dadi ambasi abon katani wanda ama menini secretary general ama lisundani abon governor miyamanda gari wadairi kolo sami yamana jingara gaspar awani buru ajedi urazima beshe na wansumunani fidi fitazira wana zin golo uru mbaktumba wani sunda na zala ruburumi kal ei wina wani sunda tungolo ngari ya misuma isuma na mbaza waza azi abuze ni kadaka wanu huruma izmana zichuku kon pini ni chukni jijegera wana zibaka bakla rungolo ngari ya misuma isuma ini ya ar ambasa mazire ya mba chunga katai tanina wana zi lisundu ngolo kazi
awani da baktum babon cewa dalin ili libun ratila wini na cewa ni yazimi a bishen wana kura nga kone liha kura nga kone liambada da akururi mdamba yuwa na ndena za holungo tlida mba yuwa na ndena za holungo tlida akuru li ngarina yuwa yana hura zini pini da rasuma sumana mbudbo zini le ili ngoni sundi lini kakuna da li ngaridani sun mazidanga teo atit jividi ava maimana mbali ndati ni mena gange wana zididika tena ni vayi mvok mungol manazi minimu ha kudilu wani chol ngani chola adenge mtata nga ungol chuchute wanjai kuruwa huru zima abishe ni kila tama halang dati arawana suma shumana gada yamsu ndati ruwani himba wi uru imama ni azia ava mendia wana misuma shumana ura zima abishe ni chene mende anazilita zukolo na zaka akuru holo ngayi wani hin njunuzia urusun mazeri azi lata afan mayri dogo yama deur goron jakina dog vahiyambini na deukor voradun katani teknisyen anglinga humununu liso gole kolenali.